Ja przed lukna jazem w innej stanie leczu mocy willa piorun des ensign. Das am lang jest lukna jazem w innej stanie